0: ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
1: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
2: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
1: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
3: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
2: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
4: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
5: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
2: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
6: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
7: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
6: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
8: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
6: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
9: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady

0: Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
1: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
0: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
2: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
3: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
1: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
3: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
3: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
2: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
1: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
4: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie Strumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Struman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Struman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
6: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
4: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
7: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana.
8: Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo,
7: stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób.

0: klub, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kościuszko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
1: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
2: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» також були дві перші нагороди. Отримали є хур університету Вроцлавського «Гаудіум» oraz chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat, przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Coś mi nie idzie.
1: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
2: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.

usługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny... Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były

0: po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
1: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
0: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
2: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
2: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
1: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
1: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
4: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
1: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
4: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
1: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
4: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
4: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Zająłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci

0: emocje?
1: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni, lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca, jak najbardziej pozytywnie.
0: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
1: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego 5 kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
0: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
1: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam 2 dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
0: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawnienie sportu?
1: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu, wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
0: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
2: Bardzo relaksuje.
3: Miła atmosfera.
2: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
0: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
3: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
2: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
0: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
2: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
3: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
2: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
4: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
5: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienice, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda

0: warstwa i ta, która, ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na Cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie tak, żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania, a tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności

spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych.

0: tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
0: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
2: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
3: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
5: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu.

0: bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też, żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji, przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
2: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na biebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
3: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
4: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
3: Dziękuję bardzo za pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o pozostanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
5: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
3: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
6: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
3: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
6: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
3: Pani mecenas, poproszę o pytania.
4: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
6: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obiektowie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
7: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
3: Proszę bardzo, pani mecenas.
8: A czy Rex jest spokojnym psem?
7: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
3: Pani mecenas?
9: Jak szybko znaleźliście psa?
7: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex.

0: szybko odciągnął psa. Pani Powódzka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią Powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
2: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
3: Proszę? Rany te zagoiły się?
2: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
1: Szanowni panie, co nas?
3: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
2: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
2: Ja?
1: Proszę teraz o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
4: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani z nas.
3: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
4: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
3: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
4: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
4: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
1: Szanowny panie Stas.
3: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią Powódzce?
4: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
2: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, pan mecenas.
5: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływanie. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
6: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza

0: tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił pobudkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panią z nas. Proszę Państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
2: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
3: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
2: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
4: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy.

0: Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania.

0: zapewnienia na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się

0: Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: I
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. Jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza się granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej. Tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się

0: wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
1: Pierwszy dzień sąsiada w Wrześniu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce w Inowrocławiu, młodzieżowy

0: Kork jest w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne. Tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę,

0: Myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no, zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten stary park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje

0: funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest

0: Właśnie efekt myszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej. To w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu. Więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia myszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
2: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no, nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych myszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te myszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te myszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te myszki dają się we znaki.
1: Sezon na myszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
3: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
0: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 milionów.

miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 tysięcy, 230 zł. A więc

0: jak mogły skróciłby się kolejki? Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Wrocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
3: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Wrocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Wrocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Wrocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piasecki, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
4: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych.

0: psychicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy w taką dobrą sprawę człowiekiem za jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
3: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest

0: między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja.

0: zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się

0: 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
4: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
5: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
4: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
6: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
7: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
8: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
5: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
8: Ja tak zaczęłam tańczyć około
6: 7-6 lat.

0: No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża, to w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł

0: u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
1: Uczniowie już korzystają?
0: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
1: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
0: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiem, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: Jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
6: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego

0: Jego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu, między innymi również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i

0: koncepty plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
1: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
2: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
5: Od czego zaczęła się pana kariera?

0: I jak ona przebiega, jak ona wygląda?
1: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
0: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
1: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
2: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni

Podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych.

0: Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomow, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze

0: Cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
3: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
3: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
4: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół

0: rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
0: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Wrocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebować.

0: próbowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport. Nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma M-Obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac, że rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
2: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
4: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
3: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji.

0: co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu, tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu, wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną.

0: epidemiczną. Od godziny 13 na włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później stary rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt

0: szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarę i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki.

opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smólniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smólniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smólniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smólnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych przez wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smólnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik.
Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom ochotniczych straży pożarnych za ich służbę, zaangażowanie.

i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe, realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam paniom i panom radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie Pani Skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, Panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz,

0: od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi, także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.

0: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedzieć, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
3: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
5: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
6: Tradycja, biegamy cały czas.
7: Ja też. Lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
5: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie.

0: cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
1: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat, nie wiem.
2: Zapomniałem.
1: Zapomniałem.
2: Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
1: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
2: Tak, emocje.
1: Integracja. Tak. To jest
2: fajne. No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
3: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
0: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
1: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
2: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
3: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
3: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
3: Od kiedy?
4: 10 lat.
3: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
3: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
3: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
3: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
3: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
3: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
6: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
7: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
3: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
7: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo.

0: Tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
0: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i

0: oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
0: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
0: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
4: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
4: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza.

0: moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę to stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko.

0: Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
1: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
0: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8. miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
1: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
0: No, przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
2: No, ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8. miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie. Bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25. bardzo dobry, a 26. myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby no, jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona. A jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest, właśnie czuję się taki, no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
0: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8. na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
1: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
0: No też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
1: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku.
3: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi, no, na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę. Czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne: dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
5: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsze.

0: największa organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwie do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta wocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli

0: jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami. Pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Nie będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują no, rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to no, dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem w bezruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu, takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: logiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły

0: się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
1: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Cesarius.
2: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny. Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy. Nie!

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia,

0: ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje cię towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie, no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem, tak, do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę.

0: Będą rozbiegane kluwraniec.
1: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
1: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
0: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
1: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
4: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca, firma MS Wood, zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane, gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
4: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
3: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
4: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rehabilitacji.

0: lokalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
5: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba,
4: Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej

0: siedziby z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
1: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana, jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
2: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
4: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, tu różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
3: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
5: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super, z tym drugim jest problem. Judo, amo.
6: Wszyscy na grzybach!

0: ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
2: Rozpoczynamy

0: i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
1: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
0: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
2: W imieniu mojego klienta wnoszę o ukaranie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
0: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powód. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
3: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na kasę. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
3: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
1: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
3: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
4: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kagańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
5: A czy Rex jest spokojnym psem?
4: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
6: Jak szybko znaleźliście psa?
4: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
6: Rany te zagoiły się?
5: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
7: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
5: Tak jak już dzisiaj zdawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
5: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę Szymona, pouczam pana w obowiązku nieprawdy, ponieważ bez wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać

0: odbieram pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
1: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało. Jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
2: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
1: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
2: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
1: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
3: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
1: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest teraz.
2: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
1: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
0: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
0: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
5: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
6: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
7: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie 2 lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza, to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk

0: statystyk, na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Włocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14

0: Gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
3: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
2: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
4: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
3: A inna?
4: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
3: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
4: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%.

0: procent, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
4: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
5: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
4: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
4: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie
5: mamy
4: wyszło.
5: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
4: Chyba
5: tego... A my jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi.

0: bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne.

0: spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, zarządowi powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: Straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym

0: Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do

0: domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto, oprócz tego aspektu finansowego, jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń.

0: naruszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
1: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
0: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
0: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
4: Przed nami jak co roku.

0: roku wielkie wydarzenie, Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach, i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Trwająca Wesny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fające obecne co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode, nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy, taką dobrą sprawę, człowiek nie za jakąś swoją, nie wiem,

wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej.

0: Czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas nas najważniejsze, jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby

0: też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe

0: traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć,

0: że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
7: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
7: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?
5: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Yeah.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?

0: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
0: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
0: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje Wody Pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
4: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
5: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
2: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics

0: maksymalizować te korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Wocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
1: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
0: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne, miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Wocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona.

0: prowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór.

0: Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie.

0: Poczcie się o 20. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który

0: Sławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci, osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu

0: Planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
4: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć

0: być 10 czerwca, na którym mają być przedstawione no, postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, no rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant no, mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość no, rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem no, kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na

0: osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich, organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne.

0: żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę, opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym
0: Pani przewodnicząca.
1: Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu. który najbardziej był obciążony pracą.

0: w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z Dniem Matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i

OFO. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates ze wzmocnieniem mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak, to jak też, balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze, prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: I na czym kobiety mają

0: największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało
1: To
0: właśnie.
1: znaczy tak
0: To
1: jak
0: wychodzi
1: ja,
0: podczas takich
1: tak jak
0: zajęć,
1: ja
0: tak?
1: rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany, wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
0: Z którymi
1: zwrócić
0: mięśniami
1: uwagę.
0: My kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
1: No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak
0: ja wiem,
1: indywidualnie.
0: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, tak, oglądałyśmy na Osirze, tak, i na tej starej, w tym starym budynku, i nadal jest to pomieszczenie za małe. I mamy okazję nie poprosić wiem, do kogoś, może
0: potrzebna
2: ktoś...
0: Wam jest parkiet hali mistrzów,
1: trochę
0: tak?
1: Większe pomieszczenie.
0: Aż tak duże zainteresowanie.
1: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie, i to jest bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
1: Tak,
2: jakby
1: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
1: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
1: się
2: wszystko za darmo.
1: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
0: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
1: To tak może na razie 100 metrów.
2: Mniej... No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: To się nie zmieści.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku, i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
0: Myślały się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
1: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
2: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
0: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie.
1: Oczywiście.
0: W jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
1: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
0: czy wy sobie
1: takie
0: płatne... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
1: No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle.

0: w trakcie. Вот, и хотим свою деятельность расширить, хотим делать с молодыми людьми. Вот, мамы в зесполе молодых людей, а знаем то о том, что молодые особи в веку школьном хотят, может не так, bardziej ufają młodzieży.
1: Młodszym ludziom.
0: Młodszym. Mhm. Ot. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetnych potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. Ot. I właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
2: W ramach budowania relacji,
0: właśnie budowania relacji,
2: odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak, właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
1: I chcą.
0: I chcą, przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no nie ma żadnych problemów, no gadamy wręcz między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: zaczepić
0: tak, i pokazać,
1: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
0: Później do nas przyszli.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak,
2: ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenityk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30 gdzieś. Koło 30.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli także rozumiem, zapraszamy. Że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście
2: będzie miał
0: inny
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: ale
2: już ma.
1: Przychodzą już panowie, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
2: w
1: sobotę.
2: Czy będzie powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli, jest jakaś taka modna gra gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No,
2: Słucham Was tak i myślę sobie,

0: Tobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak
1: Jak
0: w
1: najbardziej,
0: cudzysłowie
1: jak
0: mówiąc,
1: najbardziej.
0: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest
1: Świetne
0: świetną alternatywą,
1: potańczenie.
0: ale również te, które
1: Zajęcie, oj tak.
0: problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale
1: nie,
0: można
1: nie.
0: się świetnie
1: I
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
2: Tak, też będzie
1: Także.
2: jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
1: Tak, tak, tak.
2: Zapraszamy
1: 30.
2: też
1: też
2: serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku 8,
2: 10,
1: 10,
2: tak,
1: 8, 10 lat.
2: 12.
1: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
2: Będą zabawione.
1: naprawdę zabawiane i to tak
2: Bardzo fajne,
1: na
2: naprawdę
1: życzenie.
2: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
2: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas i
2: Pieniądze,
0: informacja.
2: właśnie,
0: Tak.
2: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 30, 35? Nie, tak,
2: Tak,
1: 35, dokładnie 35
2: tak. Tak,
1: lat.
2: i zostali we Włocławku,
0: Nigdy
2: kochają.
0: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
1: No
0: tylko
1: tak,
0: ten Włocławek nigdy nie
1: ja tam
0: przez
1: trochę
0: głowę.
1: była zdana na rodzinę, prawda? Na
0: Aha.
1: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
2: I byśmy
1: żeby
2: chciały, żeby ten
1: tak,
2: Włocławek
1: żeby ten
2: troszeczkę się
1: Włocławek się
2: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
2: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim
1: No.
2: no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak
2: Ale
1: trochę rozwija
0: troszeczkę
1: się,
0: był,
1: ale
0: ale
1: chce
0: to
1: jeszcze napędzić
0: chcecie
1: więcej.
0: pobudzić, pokazać, że
2: Tak, jakby
0: można
2: ludzi, żeby
0: dla
2: coś się
0: tych, którzy
2: działo.
0: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: No
0: lepiej
2: też
0: być w tej
2: właśnie.
0: grupie
2: Po co
0: narzekających.
2: się wychylać,
0: Wy,
2: prawda?
0: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie, i chyba
0: Takich
1: także się
0: ludzi potrzebuje.
1: staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich
1: Uśmiechać
0: ludzi
1: się i pomagać
0: potrzebujecie
1: innym.
0: jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
2: Tak.
0: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od
0: Tak.
2: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
2: Trzeba
1: można
2: to,
1: to, a trzeba
2: dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko
2: Z
0: otwierały.
2: uśmiechem.
0: Tak.
2: Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
2: ludzie nas
1: piękna
2: wszędzie.
1: współpraca
2: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, który, no, z którymi spotykamy naprawdę.

0: to
1: No,
0: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
0: Nie,
1: okazuje, że młodzież
0: oj nie.
1: włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały. Ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze. No to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
1: Po
0: ludzie nie
1: prostu się
0: wiedzą o tym,
1: spotkać,
0: że
1: tak?
0: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
0: Dzieciątko na
2: zajęcia.
0: przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
1: Ten
0: nie o to
1: sposób
0: chodzi.
1: myślenia chyba, który
0: Właśnie, jak
1: próbujecie.
0: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy
0: Jak nam
2: i
0: się chce,
2: chce nam się,
0: to
2: tak.
0: myślę,
2: Ale
0: że innym
2: naprawdę
0: też nie
2: to
0: chce.
2: niesamowicie napędza.
0: No
2: Ja już mówię,
0: właśnie.
2: pomaganie napędza.
0: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz
2: Uważam,
0: więcej.
2: trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Będziemy
2: Będziemy
0: działać.
2: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
1: Będzie nowy
2: mniejszym
0: kalendarz.
2: stopniu,
0: Tak.
2: tak, a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam,
0: Z powrotem
2: z
0: i więcej.
2: powrotem i więcej,
0: I
2: jasne,
0: coś
2: jasne. Jeszcze
0: nowego.
2: nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam. Czasu wam po prostu zabraknie.
0: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: Tak, to
0: którzy.
2: wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach, prawda?
0: Absolutnie.
2: Właśnie. Także
0: Mamy
2: to
0: wspaniały
2: mamy
0: zespół,
2: zespół jest
0: I
2: rewelacyjny.
0: zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte, może
2: Tak,
0: ktoś chce.
2: otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy i
0: No nasi faceci też pomagają
2: pomagają,
0: bardzo.
2: pomagają
1: No
2: bardzo.
1: właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało
0: Ja
1: powiedzieć,
0: może się rozbudujesz
1: dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
1: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonek,
0: Amazonki.
1: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
0: Dokładnie.
1: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękujemy,
1: Ina
0: dziękujemy
1: Gliszczuk
0: bardzo.
1: i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
0: Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo
0: Dziękujemy
1: za
0: bardzo.
1: uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy

przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją

0: już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej i jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
3: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, a zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań

0: nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było. Ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, Szanowni Państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
2: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne.

0: realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anvil tworzą pracownicy. Tworząc Anvil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anvil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anvilu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anvil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to.
0: Takiej kreseczki,
1: takiej
0: tak?
1: Kreseczki, tak, dokładnie. To wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem. Czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł, czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków,
0: temperatura.
1: Czyli temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
0: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą oczywiście.
1: To znaczy leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
0: O tym będę,
1: a
0: będziemy
1: leki
0: mówić
1: tak,
0: jeszcze.
1: Popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty.

0: kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie,
1: Soku
0: soków
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijamy.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje, na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję
1: Pod
0: leczniczą
1: inną
0: pod
1: nazwą.
0: różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No, jak poczułem się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii, bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest lek, są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie

0: nie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi, na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja, na przykład po iluś dniach, nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale tę decyzję zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: Jest
1: na proces leczenia, tak?
0: taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków, jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No, niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach. ponieważ drzwi, które

0: często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii, postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: mieć
0: wystąpić.
1: miejsce.
0: Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie w sporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.

0: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
1: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
2: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
1: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
2: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
1: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
0: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych.

0: podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin.
1: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
2: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
3: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
1: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
2: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
4: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
5: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
6: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
7: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
8: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
9: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje.

0: bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
2: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
3: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integrację mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
4: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
3: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
5: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
6: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
3: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
7: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
8: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
9: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
3: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
9: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
10: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
3: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
11: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
12: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
3: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
13: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
14: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
13: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie

0: Nie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
1: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
0: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
2: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
3: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
2: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
4: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
5: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
5: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
4: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
5: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
4: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to Kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To

0: przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
1: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
2: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
3: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych

0: I to możemy tutaj się doszukać analogii do Marzanny czy do Kokoła. Szturman symbolizuje tą biedę, którym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
1: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował i trwała do 18 roku, 2018 rok. Z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
2: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
3: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
2: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
4: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej

0: rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
1: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Sarius.
2: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny po prostu, my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki.

0: Taki, i inspirowali kolejne pokolenia.
1: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki. Co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
0: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie. Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
2: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
0: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
2: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
0: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
2: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
0: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
2: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
0: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
2: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
0: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
3: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
0: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
3: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie, no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
0: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
3: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
0: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
3: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
0: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
4: Bardzo relaksuje.
5: Miła atmosfera.
4: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
0: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem,

0: Ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
1: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
2: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
0: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
2: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
1: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
2: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
4: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca firma MS Bud zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca, też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
4: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
3: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
4: Tutaj w tej kamienicy...

0: był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego.

0: ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
1: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
2: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
0: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
4: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
3: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
5: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super, z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na biegu!

0: ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści. Super.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
2: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
3: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
2: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o zostanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
4: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
2: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
5: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
2: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
5: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
2: Pani mecenas, poproszę o pytania.
3: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
5: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
4: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
2: Proszę bardzo, pani mecenas.
6: A czy Rex jest spokojnym psem?
4: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
2: Pani mecenas?
3: Jak szybko znaleźliście psa?
4: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do sali powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódzka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pani ponownie przesłuchać po odebraniu formy przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
6: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
3: Proszę? Rany te zagoiły się?
6: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory się

0: źle w domu.
1: Trzeba wyjechać co nas.
0: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
2: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
2: Ja?
1: Proszę teraz o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
3: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani z nas.
0: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
3: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
0: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
3: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
3: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł. Od tamtego zdarzenia pies jednak chodził w kagańcu.
1: Szanowny pani jest raz.
0: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
3: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
2: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
4: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałabym się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
1: Dziękuję pani jeszcze raz. Proszę panią o zastosowanie się stanowiska.
0: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało.

0: za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murz-Cmulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmiotu.

0: roboty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia, natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
3: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
2: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
4: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
3: A inna?
4: innymi jest poza małą inwazją możliwość

0: to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
0: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
4: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
5: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
4: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze

0: wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i wahadło.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze

0: Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo

0: miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? Co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie

0: dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 000 dzieci.

0: matki zamiast dziećmi udać się do domu, pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia. Więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu.

0: Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
1: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
0: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
0: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Wrocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert

0: Finansowe sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie, Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, jak ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy, jak tak naprawdę, w stanie człowiekiwizacji.

0: bardzo, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze. Z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie. I to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy to wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego instytucji instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki.

0: problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli obywateli, seniorów i seniorek. Ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał

0: Wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
1: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
0: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap.

0: szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
7: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
7: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?
5: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy, więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie, zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze.

0: sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
0: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
4: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
5: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
2: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Wrocławka na arenie europejskiej,

0: Polski czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
1: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
0: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe, naprawdę

0: instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach, bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działania.

0: Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor, tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, które będą gotować na żywym ogniu w kocie. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się dzień dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają. Właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością

0: Z sprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Włocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
0: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności,

0: ci doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
1: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać.

0: W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. i te ulice cały czas są zamknięte.

0: Zamknięte, pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15:30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez 2 dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali Drift Taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolnoogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Classic, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolnoogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później stary rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
2: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek.
3: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. się, także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falburek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia.

0: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciągania. Właśnie
1: I
0: to jest
1: medytacją.
0: połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetik to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetik się ćwiczy się przy
1: Czy tak
0: prostej postawie, to
1: jak
0: też
1: balet.
0: tak, właśnie to jak w balecie, taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. Ot. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo, stopniowo, stopniowo zwiększać to ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma
0: Nie ma
1: znaczenia,
0: znaczenia, nie ma
1: jakieś
0: znaczenia.
1: drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych
1: I
0: mięśni.
1: na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało
0: To znaczy,
1: właśnie? To wychodzi podczas takich
0: tak jak
1: zajęć,
0: ja
1: tak?
0: rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. Wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuje się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuje ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie
1: Z
0: figury
1: którymi
0: zwrócić
1: mięśniami
0: uwagę.
1: my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
0: No to znaczy każde wiadomo, że tak
1: Indywidualnie,
0: patrzy
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, i prostować, prostować, prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Gosiu, generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w
0: Tak,
2: piątek
0: tak, tak, tak.
2: na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: Wczoraj
0: znowu.
2: byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na
0: Osirze,
2: Osirze i
0: tak,
2: na
0: oglądaliśmy
2: tej
0: sal.
2: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe. Mamy okazję
1: Nie wiem,
2: poprosić do kogoś,
1: tak.
2: może
1: Potrzebna
2: ktoś.
1: wam jest parkiet
0: Potrzebne
1: Hali
0: nam trochę
1: Mistrzów, tak?
0: większe
1: Aż tak
0: pomieszczenie.
1: duże zainteresowanie?
0: No duże
1: To
0: zainteresowanie i bardzo
1: byłoby.
0: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie
2: I
0: cieszy,
2: kobiety w
0: tak cieszy.
2: przeróżnym
0: W
2: wieku.
0: przeróżnym wieku, tak,
2: Jakby ktoś
0: właśnie.
2: miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za
0: Tak, i to
2: darmo i na
0: zajęcia
2: tańczy za
0: odbywają się
2: darmo, wszystko za
0: bezpłatne
2: darmo.
0: zajęcia.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża.

0: duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Iny na
1: Super.
0: zajęcia.
1: A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
2: To tak może na razie 100
1: tak
2: metrów.
1: Mniej...
0: No tak koło, no, koło, 100, koło 100 metrów. To, bo, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo no, to naprawdę jeszcze jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
2: My się nie zmieścili.
0: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm. Myślałyś... One się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
2: Raz w tygodniu.
0: Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
0: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
0: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć. Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
2: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
2: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na...
1: Czy wy sobie
2: tak,
1: nie
2: myślałyście...
1: Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
2: No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
2: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym.
2: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetny potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
2: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
2: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
0: wspaniałe młode
2: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
2: Doskonale.
0: I chcą,
2: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
2: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
0: zaczepić
2: tak, i pokazać,
0: żeby
2: później
0: do nas przyszli do kawiarni.
2: Później do nas przyszli. Tak.
1: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo.

0: za młoda kobieta i nie tylko kobieta,
1: Oczywiście,
0: bo no
1: tak.
0: właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej, ze wszystkim,
1: Tak,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na kalendytyk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: trzydziestki gdzieś. Koło trzydziestki.
2: Koło trzydziestki,
1: Najpierw
2: Marta.
1: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
2: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
0: Czyli
2: Także
0: rozumiem, że
2: zapraszamy.
0: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
2: Oczywiście.
0: miał
2: Nie,
0: inny,
2: oczywiście. Jak
0: jakiś
2: najbardziej.
0: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
2: Ależ jasne.
0: macie, z
2: Przychodzą już.
0: prawnikiem.
1: Przychodzą
0: Po
1: już
0: prostu.
1: panowie na tak, no przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13,
0: Czy
1: w
0: będzie
1: sobotę.
0: powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli, jest jakaś taka modna gra gwint. Bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
0: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie,
1: jak najbardziej,
0: cudzysłowie
1: jak
0: mówiąc,
1: najbardziej.
0: Te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
2: no nie,
0: ale można
2: nie.
0: się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
2: Tak, tak, tak, 30.
1: Zapraszamy
2: też zapraszamy dzieci w wieku
1: 8-10
2: lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas
1: pieniądze,
0: informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35?
1: Nie. No, tak,
2: 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochani.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta?

0: miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia. Tylko
1: no tak.
0: ten Włocławek nigdy nie
1: Ja tam
0: przezdobył.
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie. Także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
2: I byśmy chciały, żeby
1: tak,
2: ten Włocławek
1: żeby
2: troszeczkę
1: ten
2: się ruszył,
1: się
2: żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty...
1: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
0: to
1: w sensie będzie
0: pobudzić, pokazać,
2: tak,
0: że można,
2: jakby ludzi, żeby
0: dla
2: coś
0: tych,
2: się działo.
0: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: no,
0: lepiej być
2: właśnie
0: w tej grupie narzekających.
2: Po co się wychylać, prawda?
0: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie.
1: Tak,
0: także
1: się staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
2: Tak.
0: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie, tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
2: trzeba
1: można to,
2: dokładnie
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
2: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
1: jest
2: ludzie
1: piękna
2: nas
1: piękna współpraca, tak, i bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
0: no
1: takie...
0: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
2: nie,
0: się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Mhm. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
1: spotkać,
2: o tym,
1: tak?
2: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Mhm. Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
2: dzieciątko
1: dzieci na zajęcia.
2: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
2: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
0: ten
2: nie o to chodzi.
0: Ten sposób chyba, który
2: właśnie,
0: próbujecie.
2: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy.
2: Jak nam
1: nie
2: się chce,
1: nam się,
2: to
1: tak.
2: Myślę, że
1: naprawdę
2: nam też nie chce.
1: To niesamowicie napędza. No, ja
2: właśnie.
1: Już mówię, pomaganie napędza.
2: Tak.
1: Także to po prostu takie, no tak to działa.
2: Uważam,
1: trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
2: Tak.
1: Tak, tak, tak.
2: Będziemy działać.
1: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
0: będzie nowy kalendarz.
1: Stopniu.
2: Tak.
1: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
1: Z powrotem i więcej. Jasne.
2: I coś
1: jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
1: tak, to tak, wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
1: Prawda?

0: Mamy wspaniały zespół, wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
1: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
0: No nasi faceci też pomagają bardzo.
2: Pomagają bardzo. Właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
2: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki, bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękuję,
2: Ina Gliszczuk i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
0: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
2: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
1: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
2: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
3: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
3: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?
4: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Nie.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców.

0: korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to, czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać. Mhm.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Wrocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko

0: Powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?

0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że wrocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszył już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, do

Skąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta

0: W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny. Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na

0: zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, mamy, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie w Ołocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki. Co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc

0: Dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w swoim ogniu w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
5: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
5: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
6: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
5: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
1: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto

0: Gotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
1: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru. Natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na Cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
0: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
1: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
0: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
1: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
0: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie

0: która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
3: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
4: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
5: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli. do roli samorządowca, do roli osoby.

0: osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
1: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
3: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
2: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
4: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
2: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
5: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
6: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
7: w imieniu

0: mojego klienta, proszę o, wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
1: Dziękuję bardzo, pani mecenas. Sąd nas wydał postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
2: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
1: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
2: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
1: Pani mecenas, poproszę o pytania.
3: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
2: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
4: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
0: A czy Rex jest spokojnym psem?
4: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
1: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
4: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pani ponownie przesłuchać po odebraniu formy przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
0: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
1: Proszę?
5: Rany te zagoiły się?
0: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
6: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
0: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
0: Ja?
1: Proszę teraz o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
2: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
6: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
2: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się

0: walczyć na obcych.
1: A czy pan Pierce miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
0: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
2: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
0: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
3: Drodzy pani Stas.
1: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudźce?
0: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
3: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem do sprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
2: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałabym się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
3: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
5: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
3: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
6: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
7: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników, tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przy

0: Przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Wrocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości.

0: Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
1: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
2: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
3: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
4: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
3: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
3: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
4: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
3: Ale
4: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
3: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orchestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy.

0: imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
1: to
0: dzieci,
1: nam się
0: które
1: na pewno
0: występują.
1: Udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, zarządowi powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnym.

0: lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
1: Orkiestry powiatu włocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
2: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
1: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są

0: także Jurkę Studentę OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: Tym towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
0: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.

0: najpiękniejsze?
1: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
0: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
2: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
0: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
2: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
0: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
3: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania Lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
0: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr.

0: Wrocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
1: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
0: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
0: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
3: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
0: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
4: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa,

0: państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 milionów, 5 tysięcy, przepraszam, 230 złotych. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 tysięcy 28 złotych i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
4: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny,

0: Będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób z spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czy jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
3: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo

0: przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu, mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, no to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem. Całej społeczności społeczności, bo to tylko zmiana

0: rówieśnicza zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w

0: Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.

0: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
4: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że ten taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Zawsze mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło

0: Zdarzyło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
1: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy!
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
1: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię.

0: Nie? Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No, zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
0: No, zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
3: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
4: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
2: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
5: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwa przenośne

0: dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodne potrzebna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.

0: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
1: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
0: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc. O, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i

0: inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
0: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem

0: W Mrześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
0: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
1: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
1: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
0: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
3: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na

0: problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Robią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tę ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był

0: był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: A dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej, przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
4: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, no rzeczywiście idą w dobrym kierunku.

0: Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj nam bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy ruch na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne

0: Konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra Bokiem na Pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. Ogólnopolska Parada i Zlot Samochodów Strażackich, organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. W południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę.

0: gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi, Iwona, idź, to jest program dla ciebie.

0: nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
0: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy państwo oglądali pierwszą edycję?
0: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do państwa miłości. Czy państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas ciągnęła.
1: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką i

0: A ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, tak że ruszamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest

0: dobrej nazwy, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda, co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli Państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No, u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy Państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia,
0: Wydaje mi się, że
1: oczywiście.
0: to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i
1: Dziękuję.
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam.

0: Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić, nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa

0: poruszyłeś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę. To jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się
1: Tak.
0: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyśl my też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
0: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my, bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
1: Dokładnie.
0: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
0: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a

0: to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Staliśmy
0: naprawdę.
1: Radę, daliśmy radę.
0: Dokładnie, i to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko z nas wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
1: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką, no taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś takiego?
0: No tak, tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą? Z drugim pełnoprawnym rodzicem, bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20% na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy
0: dokładnie.
1: Się oceny, prawda?
0: Więc jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak, nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak. I ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda? I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto

0: Święto, które przynosi miłe skojarzenia. Nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
1: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
0: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie: całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
0: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem, mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić. Tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele.

0: i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić.

0: Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
1: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
0: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to,
1: Takiej kreseczki,
0: takiej
1: tak?
0: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny
1: Pomogło.
0: lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie Państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli
1: Temperatura.
0: temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
0: To znaczy, leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
1: Soku
0: Soków
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków, i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijam.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem,

0: czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję leczniczą pod różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii. Bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja na przykład po iluś dniach nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć.

0: zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale te decyzje zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność, proces leczenia? Tak?
0: Jest taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków? Jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje działanie.
1: Właściwości lecznicze.
0: Tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam
1: chyba
0: nie dotarły.
1: Chyba, że są małe dzieci, a szafka
0: tak,
1: jest nisko.
0: Jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście. Bo właśnie chronimy również właśnie dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy

0: Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie w sporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
8: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%.

0: 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
1: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
0: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
1: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
0: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
2: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
0: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
0: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin.
7: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
8: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości.

0: komunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
1: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury.

0: europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
1: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
2: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
10: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
11: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takich jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia.

0: wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
1: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
2: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
3: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
1: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
4: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
5: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
6: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu. Chcemy odnowić kapliczki.
1: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
6: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
7: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
8: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
9: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
1: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
10: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
11: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
10: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
12: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć 2 wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia

0: co państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
1: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
2: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
3: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
2: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
4: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
5: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
5: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
4: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
5: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
4: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
3: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
6: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
7: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zęb, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
8: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 2018 rok.

0: z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
1: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
2: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
1: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
3: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: Це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» також були дві перші нагороди. Отримали є хур Університету Вроцлавського «Гаудіум» oraz chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu. Być może nie tak okazało jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat, przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry, gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica

0: To Dulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano

Planowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smulniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smulniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych,
Konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych,

poprzez publikację w BIP gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom ochotniczych straży pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań,
konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych.

organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam paniom i panom radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez państwa dialogu, bez państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach

0: od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu. Także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedz, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści zdrowia i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie.

0: samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
2: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
2: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
2: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
2: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
2: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jak by pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
2: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
3: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wiek nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
3: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
3: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
3: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
4: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
5: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
5: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
5: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
5: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
6: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
6: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
6: No właśnie tak wcześniej wspomniałem o warunkach trasy.

0: Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji,

precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologii.

0: zmian podśluzówkowych oraz powieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę te stypendium na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
4: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
4: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
6: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
7: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest właśnie czuję się tak no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
5: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być ósmą na EOF-ach, więc to też.

0: jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
1: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
0: No, chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
2: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrza Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrza Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
1: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku.
2: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę. Czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
3: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne. Dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
4: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
3: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
5: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
3: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
6: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu.

0: za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
2: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną.

0: fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem bez ruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu, takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji

0: Informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przykurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce, Tani, przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
2: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
0: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika.

0: No tak się zdarzyłem, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do państwa miłości. Czy państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas przyciągała.
1: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwolisz, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem, czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
0: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano,

0: petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
1: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo, i wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
2: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólnego czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba. I faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy państwu życzyć?
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
2: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
0: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowie.

0: W polskiej kujawskiej wsi wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszałaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji.

0: relacji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też tak, się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: Dokładnie.
1: I przejdźmy do tego klu, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
0: Dokładnie.
1: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda?
0: Zdecydowanie tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też mówienie, no ja

0: A muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk. A tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią: wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Staliśmy
0: Naprawdę.
1: rano i daliśmy radę.
0: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo. I tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
1: Nasze
0: wszystko z nas
1: frustracje wychodzą.
0: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego
1: No ale
0: dziecka.
1: nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki. No tato jest wredną matką. Poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. No taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
0: No
1: takiego?
0: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: Tak,
1: boimy się oceny,
0: dokładnie. Więc
1: prawda?
0: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w
0: Oj,
1: zasadzie
0: tak.
1: do końca życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać, i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się dzień mamy, i generalnie rzecz biorąc, mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku.

0: dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
0: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
1: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
0: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie

0: właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat.

0: i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża, to w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
1: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
1: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?
0: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Thank you.

nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.